Ni možgani, dobra, evo. Ja, svojega mi hitro dopište na nič 4 1 760 300 in tega predlaga Andreja. Enrique Iglesias, do you know? Dobro jutro.